Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn. We got that hit. Fajn. Vždycky hot.